0: Anitko z Polskiej do Łużycy z typką na pusze z Czechy.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Dobranie. Niemskie Centrum za Astrofysiku DZA ma wotnitka doladowansku radu. Gajsz DZA z Dzili je prini przedseda gremia zastuper Zwiasko Ministerstwa za sledzenie technologii a svetniščuje letarstvo Tomas Reiter. W radze dale podlaje nimo zastupniku Zwiaska Svobodnoho stata Sakskeje a viacorych nawodnych sledzenskich instituciju niemskeje tež domovina. Ju zastupuje predseda Češnozjaska David Statnik. Kajž z Džilin se dali reka, bi je prinje posiđenje konstruktivne a tvorjahu tam smirodajne rozsude za přichod Nemsko centruma za astrofyziku. Noc desat svečko sobotu kloštre Marina Vezda pančicach kukuje je sobotu sta hostči vopetavo. Tež leca zaso su tam zestajili motive ze svečko, kotrež hodža so k jubilejam. Napšikvat vinovaše so jeden vobraz do 80. ročnice skutki vjezdnych spivarju, dalši peča 20. jubilej nemskoho biopečata. Hučpne je večer du Helena a Jan vobrobilo, tež rivanska skupina Vužiska. Podeče Vužičanska rapsodija je vstupila kajž tež kuzvo. Do českoho Harachova poda so dženca 27 modostnych 8. a 9. letnika. Tyženske prosninske levo serbskoho šulskoho tuarstva naveduje taj manželskaj Diana a Tomáš Šočic. Nimo pučovanju chcedža so z profesionelni fotografiju v přirodže zabirač. Runja riečnemu levu ve vodu Hendrichecach je zariadoval s množstvom přizvinju jara spokojom. Od dženstnišeho ponuvia státnu drohu S-130 ve Nuesi nad Spreju. Na nieže 5-30 metrach nastane nuje nadružny nasyp. Nimo toho rozširia kutnik a ponuvia dodžažany most z 1960 let. Projekt płaci 124 000 €, które zapłaci Sakska. Dalsze 20 000 € przewozmy hornijskie przedozacze LMBV. Twarskie dzieła Nuesy nad Spreju mają hać do 7 augusta trać, droga je do spłonie zaurena. Koparski cyrk sportuje jednotki Krusčice je swoim jubilejnym pečat 40. lecze po założeniu čera w Nibelčicach serbski Supercup dobył, a titul wuspiešne zakitował. W obierie przeczyło cyrko maje sportu otuarstwa Radwo a sportuje jednotki Nibelčice Krusčenio dobychu. Ralbičanscy Sokoljo so lieca w obdzielili nesu, dokiež by im čas po zazbyłom treningu, hač k turnieri Nibelčicach překrótki. A to bych u naše pojezdče, kotrež namakadže tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Džencarske repomročeno z blakami raz svoncovú ladame, možne sú tie švieľe. Při ve najvyšším páče 20 stopniach júce cíle podobne vietro trochu čoplišo s maximálne cia 20 stopniami.
0: Na púčach a na drohách je šitko ok. Jeliza mače v tutem páče informácie za nás. Potom nas rade zazvonče, budušin 7.34 staje naše číslo, kýba zapísače nám pojezdč naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz. Memory. Memory. Memory rumenuja. Prinju kartku zbíham ja. Gdzie dve druhu na dindu? Skovaný betúniu.

0: Stoisch lädt schon nicht mal Levanschik oder Hagerkage, was dann ja husto zille automatisch ze, wo komm ich steo. Wo in Abarba, dopamina tena dol, na Job fürs Wunschnit ne, Anna Francisco Provenzu. Nähe back jene schrierne Foto wie Motiv. Hijole jessat gedoor, so Levanschik jako hojenska rostlina sasa juje. Wosse bier potom, dusch mate tschewo a woa, prostschras kmere pschinsch. Mnoze se dohodla za noc mały kvitsche Levanschika podla voža staja. Přijom na vojn, dosa ha pak to hižo za mirnišu noc?
1: Efektivne, že bi na kojiži pat jen sredkvo, ki še može kupić, dodave kapsulki, tam je ton voli nocka, a tun so potom v čele rozmnoži. Ti može se jen čaj navarič, ale tam vopsi ta možnost so šitke te sredki, ki še v tem voli nocka so, nitko přes ton čaj ne može so tak přiozač.
0: Tak praji mi čelka budeskije mieščanskije apoteki Silvia Jancina. Šetnje so je apotece z najmenša jedna osoba za Levanschikom praša, zvětša zvisku z nemirnym sparom. Přitom konkuriruje Levanschik mestem z modiskimi spanskimi sredkami, kajž melatoninom.
1: To melatonin može pomač, ale když jen potom vězo te nazolnenja ma, so jen to nikko bere, a bere, a so ničo ne zmeni, bo ne je to tom pravo sredk. Potom jen se tež napraša, če odlaje ne može spač, no, da bi jen vele rozmyslovač vo temach dnja, abo vo šelakih vecach, kje še jo počežuja, bo bo jo upočujemo jen pospit s tem Levanschikom spetava. Pola Levanschika jo to potom bole, so bo jen so zmeroval, a trošku dele přišel.
0: Levanschik pak nie zasadza jenoż przy problemach spara. Eteriske woli może też przy nemierie albo przepinanych musklach podpierać. Stuszce Levanschik sam plauwacz, miał pak na prawo drużynu dziwacz.
1: To dała takie zarodka, takie specjalne, tam może takie wiece potem się też skazać, a kupić, co jeszcze nieke w obie albo w Edeka dostanie, a to jest potem dekoratywniejsza warianta.
0: Jeli normalny domiacy Levanschik przekczyty, nie trzeba na dom na kompost. Suszeny do małych pfatowych mieszko bielnyny, pomha wojn w kamorie przeczyło małym dzielkam tyszotach a sukniach. Przetoż wodżerżuje mole.
1: No, kojże pat, bo ja to wuspotowało, jen też może potem spotać, a co przeczyło kuntworam poma, a to so też pisa.
0: Za to trzebna je jenoż mała hostka suszenych kczyniu. Za to zo znieżnych rostlinku woprawdzite apotekarski Levanschiku woli nastanie, je wiac hač małe kwieczel trzebny.
1: 120 kg kczyniu jen trzeba, żeby jen 1 kg to woli ja używał.
0: Toryka, w małej 5 ml bleszce Levanschikowego wolia, kotrz pfaczy apotece nieco 10 euro, są wokół 600 gramów kczyniu trzebnych. Dusch, Litschupczuki nad vierkötymi kczyniemi zinča a krasna Levanschikowa wujn po zaroču čenje, nie to potekim jenoš rostlina, kotrž přinese romantisku Provence atmosféru do zarodki, ale je tiež mały pomocnik za čivo a dušu. Runje tak, kajž je mały pomocnik za čivo a dušu tutun titul skupine Janka Hanka, netko byl na sedem. Pod kulovom veoli!

0: Chor Zakwanie Schule Banschitze Kukoto Runje Biegotrusche Namtu Zaspio alle Tischboni Maja Szakonietko Prostnine. Stuisch Genie Prostnine nü nima, przetoisch so przeconie, sto stała tak je wieso z zastanikami, z policistami.
1: Policja z G.
2: Wodoe Hatschenje Postarasche so sobotu na 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- temu w obróć. 4 hodiny trajeszy prethać, co tam zasunieś to hibasze, autodrohu do bechu dospołny zaurycz. Kiedźbu warnuje policja, wospiet, a nie może z tym doczynić. Rentnorski poryk skończyn wokoło Kamieńca, jest do tych pasli zalies, po szokułym telefonacze przysadzisz taj pecza 20 000 euro. Nie znaczy, bych ją zadzwonili, a im reknęli, że je syn. Czeszkę nie zbożo zawinował, a za nie by trzeba dojazdwa, miłoj pecza 20 000 euro kaucje zapłacić. Rentnory jim to lewiriachu, a przepodasz taj przy duriach nieznate mu tutu sumu pines. Policja należnie o to prosy, takim kryminalnym nie wierić, sztuś tym padze telefon z bienem miłion też na blaku zaso położyć, a policję informować. Nie znaczy, spytachu sobie wywodzie do bydlenia wiace swojego domu łamać, tole so im nie poradzi, inaczej padze szak so tole dola zeszlachczy, nie znaczy, spytachu so do jedno dwuswojego domu dostać, pokradnuchu z niego laptop, a pieniądze szkoda cukone 2500 euro. A też we slepom bych upaduszy popuczu, sobotu wieczor łamachu so do jedno swojego domu a pokradnuchu z niego pieniądze, 2 laptopy a 1 tablet, cukona szkoda 4000 euro.

0: Podziel dich, gisch niemske Industrie, dziewaja, ja tu kwilu tak niski, kajsch salschwich, czasach letachnitz. Tisch sakski, zubiachu tutem wobuku biu jiniczko halita, czasach tysac sobu dziewa czerio. A jak upadasz tym naszym końcu Blanka?
1: Hej, porno tomu leży liczba budyskim a zoryskim w okresu w industrii dziewaczych nad zwiarskom przeryskom, czytamy sakskich nuinach. Bertelsmannu a założba je tutun trend we swoim przepytowaniu zwiściwa, a to ma na jednej stronie z tym czynsz, dokież są paralelne hinesze wobwuki rozrostli, ludzie po takim do hinesze szpartu też przeszli. Nelada na to od septembra 2024 do 2025 zubi przedziewacy przemysłu o swobodnym starczy jenicy niedzie 7600 dziewacych w metalowej, elektro- a woclowej industrii. To zdzieli niemski związek dziewanistwu DGB w Sakski na bazie datu Związkowej Agentury za dzieło. Za Honiu Wóżicu podała Bertelsmannu a studia diferencjowane w opras. Zorowskim w okresu je liczba dziewaczerów niemale konstantna ostała. Związkowym przerysku je to dziewiatnacze. W naszym końcu 22,3% aż też nastupa podziel k socjalnemu zaujeszczeniu winowatost nieprzystajnych uczyni liczba budyskim w okresu samo niemale 26%.
0: A to jest, tak też, rekord przyrównaniu z Cywilizacyjną Republiką. A już nie jest to pozytywne. Dalsze konkretne liczby czytacie dzisiaj w Sakskich Nowinach.

0: Ich will genau aus dem Jahr. Ich bin ja mehr so aus der Kretz-Mauer-Hudanschko. Aber wir sind bist im Levanschik, Minjene. Stuisch lädt schon nicht mehr Levanschik, aber auch gerne, was dann ja Huster zille automatisch zu, wo komm ich stehe. Wo in Abarba, dopamina den Adol, na Job fürs Wunschnitt ne, Anna Francisco Provençu. Nähe back jene schreine Foto wie Motiv. Hijali Jessat Gedor soll Levanschik jako hojenska Rostlina sasa juje. Was bi potom, da schmate Chewo Avoa prostras kmirepschinsch. Mnoze se dohodla za nutz, maue quitsche Levanschika podla voža staeja. Pschiom na vojn, dosa ha pak to hijo za mirnischu nutz?
1: Effektiv nicht, aber nach welchem Part jen Schritt gebog, ist jen Moje Kupic. Du da bei Kapsel geht, damit du wolle Nutzka, hat uns aber dann bei Chile rausmuschi. Und die Moje sehen entscheiden, aber rich, alle dann, wo sie da Moje so schittke, der Schritt gekisch wird im Wolle und Nutzka so nicht, ob sie es entscheiden, der Moje so, tak Psiosac.
0: Tak prai mi Chelka Budeskie Mieszczanskie Apotheki Silvia Janzena. Schädnje so je Apotece z najmniejsza jedna osoba za Levanschikom prasza, zwiercza zwisku z niemiernym sparom. Przy tym konkuriruje Levanschik miestem z modiskimi spanskimi sredkami, gajsz melatoninom.
1: To melatonin może pomóc, ale gdyż on potem wie, że te nazolnienia ma, że on to nitko bere, a bere, a so niczo nie zmieni, bo nie o to ten prawy sredk. Potem jen se też naprasza, czy odla je nie może spać, no, gdyby on wiele rozmyslować o temach dnia, albo o wszelakich wiecach, kiedy się opoczeżuje, bo on buja w upodziemy jen pospyt z tym Levanschikom spytała. Pola Levanschika, jo to potem bole, że bujen co zmierował, a troszkę dyle przyszło.
0: Levanschik pak nie zasadza jenoš pri problémach spára. Eteriske voli môže tiež pri nemierie abo přepínaných musklach podpírač. Štúšce Levanschik sam plávač, mil pak na pravú družinu dživač.
1: To dáva také zárodkáne, také špeciálne, tam jen môže také veci potom si tiež skázač a kúpiť, čo ešte nieke v obi alebo v edika dostane, alebo to je potom dekoratívnejšia varianta.
0: Jeli normálne domiace Levanschik pšekčite, netreba nedom na kompost. Sušene do małych pfatowych mieszko bielnene, pomha wojn w kamorie przeciło małym dzielkam, t-shirtach a sukniach. Przetoż wodżerżuje mole.
1: No, kujże pat, bo ja to wuspotowało, jen też może potem spotaczać, co przeciło kontworam pomha, a to so też pisa.
0: Za to trzeba je jenoż mała hostka suszenych kczyniu. Za to zo znieżnych rostlinku woprawdzite apotekarski Levanschiku woli nastanie, je wjac hač małe kwiečel trebne.
1: 120 kg kčenio jen trebe, so by jen 1 kg to woli ja uživao.
0: Torika, v małej 5 ml bleštce Levanschikovoho volia, kotrež pfači apotece niečo 10 euro, so vokuo 600 g kčenio trebnych.

Ariane Czas, z mir czytisz, z nami przecież mamy też rian tytuł lepszy od Oane. Miastro im tute. Hej, przeczelo, da kryka tytuł Huberta Kolle. A na dziwnie jest czytisz wyżynca z Wunco za Andreasa Beckinga. Hallo Bost, Sprosse, Stefanie Klosetz. Schittke tut der Titule, Swishime hat dojewetschig, was ein Mensch in der Boas mich nicht geht, aber an ihr durchs Herz geraus, was mit uns als Wami sassos nicht einmal.

0: Czesacz Minchino, Dona Pudziwie, Czechie. Piatna czy lit, mieste mię, sobo kumwanski, a wobczulenski bakczik, niemscy teilhabe paket, a wobdeisch BUT, zawiedzene, ale piatna czy lit potem dostanie ju jenisch mienchina dzieci a morostnich, kocisch mieli poprawą prawo na to, w odpowiedniu podpieru za socjalne, kulturne wobczulenie dostać, Blanka.
1: A ja to płaczę też, na przykład za szulską potrzebę albo za wobec w szuli. Równoczasne pobrachu ja po całej niemskiej spuszczomne liczby w tym, kiełko dzieci ma prawo na podpieru, a kiełko ju w oprodzie też dostanie. A czego dla so liczby nie chodzi zwieszczyć, po takim to jest wielki problem. A to są politykari opraszani. Oni mają zamówitość, co równie w otole postarać przez jednorysze albo po możności automatyczne wupłacie na napisach. Przykład zjednorenie cukonoho procedera a tak dale, štož tuto nastupa. Haj animo to mieli zamówite zarady, tak pisaja agentury prawidłownie šitke trebne daty zbierać, pretož iš raz 8 vo 10 potrebnych dzieci a modosnych tute peneze, abo tuto podpieru nedostava, a to je vopravdže bezmała vulka ličba. Aktualne vobličenie Bertelsmannuje zaužby pokazuje vod 6 šatšt pod 15 letnych, jenice niedzie 18% tuto możność używa, dostać spiechowanie za na przykład kaś predeprajach kulturne poskytki, socjalne przyrażki, kaś za wobydy we szuli a tak dale. A pola sowo z azyl pracowacych je tuto podziel jeszcze niższy. A to byrnież by, tak tam dale ryka, kubwanski a wobczulenski pakczik żywienie dzieci a młodostnych ze swojbą ze słabymi dokodami wiatrze hacz polepszył.
0: Tu potekim mieli so politikario zasadzić, szako su dolarunie dzieci, gdzie ich przychodzi.

0: Kaczynski!
1: Nö, da mische raus. Das haben wir schon nie lubi. Mira sind sie Kontakte trebowa. A tia pola tebe besteht da dwei.
2: To je tisch kietro tschechko, co hiba zu bu direkt na dobro tu zilic.
3: Do zuczuwania, je to pola tebe ische cile hina klinczowa tia.
2: Tebi so wie so jednore rici beno. Zahaj jisch zuczuwania z prynim pasom. To bul hische mirne leži.
1: Hai, to je tschechko. Tola runje tordla šak zvučujeme. Je po takim važne, so spytače, kaj sem vam to rek. Všetco je nojš jeden kontakt. Bul pšinže vod bena k tebi, Mira.
2: Ja vim. Tež bul pšinže, jun runu smu teji do centruma pasuju. A ja jun direktne na rotacilu. Bjesto, so jun do toho přivozmu.
1: Haj, cele pravje. Wy to tola wiesce.
3: To zrozumieć też nie ciężko, papa. One touch kupańcu, szak znajmy od profiu.
2: Ale przesadzenie je ciężkie. Bój doby ci woprawdzie derie na nogu przyjąć.
3: Derie, tym bokiu zrozumieją. Ja so jeszcze bóle pracuję.
1: Haj, dan nie dam jeszcze raz. Prima, toż no cele derie wupada. Hatsch na to, so se zaso dwei Kontakte za svoje rota trebava tea.
2: Zato pak zum trichiva.
1: Hai, to se. A veri, bestimmte schopraue činiva. Ale my jo runje zvučujeme. A nadok je, so nitko šo jenoš s jednym kontaktom bodbeži. Samo, dis pšitim bul raz praue ne trichiš.
2: Hai, Schak, hai. Ale čela to nitko z nami tak intensivne zvučuješ.
1: Dokeš mi přepomavu reagujeće, dis přečunemu mustvu bul preč vozmeće.
2: Ty meniš, dis dobime vod zakitovania do nadpěha zmenič?
1: Hai, runje to. Dis sče potom ve povojce tamno mustva, žno su voni šerume začinili.
3: To trichi. Nam so lidmo jeden konto poradži.
1: No hai. A s tutym zvučovaniom môže sa to zmeniť. Nevočakujú scova zove přichodže verie s prečinníkami, šo jenož s jedným kontaktom odbeží. Pravú one-touch kopancu, však jenož najlepšie profiové mústva v obknieža, ale zvučovanie môže vám pomáč spíšnejšo reagovať.
2: Dá nedom ešte raz. A tún raz v oproti jenož s jedným kontaktom. Scheine, tak bul pschilitschi.
3: Pass pschinje!
2: Adje nedom dale, runus mu do roto!
1: Wui gottne, hei! Tak zu to widzec! Wupa das no tola kajs pola profio!

Siwi ashnjotsu my z wami Jano Graż, kak myżemy se naszu ryc z dżarżarz. Z toszczym przaszanim susy zabierali gości sarskiego blida w sarskim muzeju w mieście, a tam smy byli z mikrofonem pedla. Ze szkodnikom se żinca zabieramy, któryż we błotach tuchylu zawinują czach a grozbu. Ze sarskim boszanarium smy pojedali, ako myże nam błotom szako ulicować. Jo, ale za czaszysz niocomy naszych dzisi wyszczo zase ako prydne naryże, za was my przygotowali dzisiecy.

0: Žižik Radio. Ojo vaš, Žižek Sebastro.
1: Ja, schöne Mischke, wie liebe Gigi, die ihr in der Dokradne suchasch. Nascha Mischka, ta wie naschom Czoinku, ja, wielgin Watzna. Znajosch o to? Mischa je nicht den Pomagasch?
2: Joras Böhr, a tojo jużo dauno, dauno. Mała mysz jo dwójko spała. Słońce jo ju ubożiło. Myszka zewa, a se uprzystrzyła. A pyn groni. Och, co se mnie pisz? Wyna glida, a glida. Ali niżi nijo żedno mloko. Ach, se wyna myśli. Ja pejdu kukruje. Ta mam loko. Vena jo kukruje. Luba krowa, mi co se pisz, daj mi mloko. Krowa przemysluje. Gasz coś mloko misz, daj mi czału. Misz glida, a glida. Ali niżi nijo żedna czała. Ach, se wena myśli, ja pejdu kwuce, tama czału. Wena jo kwuce. Luba wuka, mi co se pisz? A krua mam loko, ali wena co czału misz? Luba wuka, daj mi czału. Wuka przemysluje. Gasz coś czału misz, daj mi wedu. Misz glida, a glida, ale niżi nijo żedna weda. Ach, se wena myśli, ja pejdu krece, tama wedu, wena jo krece. Luba reka, mi co se pisz, a krowa mam loko. Ali wena co czału misz? A łuka ma czału. Ali wena co wedu misz? Luba, Rika, daj mi wedu. Rika przemysluje. Klacz, klacz. Gasz coś wedu misz, zaspiewaj nieco. Misz se jaseli agroni, to ja megu. A potom zpívá.
3: Kaste měl sečka, jo?

0: Ja, synagiam, a schwischa teke spokojom, lubiżisi, rzucę wam przasza redne liszajcki czas.
1: Raz, dwa, trzy!

0: Ja, dubiowe, pschiednik, ja, nascha Thema. Gregor Klim, Peter Dali, s Jensom Martinom.
1: Musse mit tomu spektaklu, pitschku, pschiklido wasch, ako ja. Luže.
2: Ja, schau wir. A nic net paniku kredno, ja, tak. Pschätze net ten gad sech, a du kanuno s gadom wasch, a tak, wetschelasch. To nieme, że to wetegrono bysz, za moim zasim.
1: Co mogu ja jako Wesobina, jako swojska Wesobina getować? Ja som cytał, aż daje użytne zwierzęta, na przykład nietopery, albo jaskulicki, gdyby ja dał im więcej miestno, albo gniezdo, albo za nich nieco cynio, by to znacznie co przyniosło.
2: To przyniosło przecież nieco. Lec przeszło tomu przednikoju, albo drugim szkodnikom, to przyniosło przecież nieco. A zgaś ta krajina mają się struktury, tak krycki, wiele bomu, albo gaty, albo uki kęcz niesu, przewidwone wycocone. Jo, aż te zwierzęta mają sro, te teżki na przykład, albo takie żywe włosy, takie kęcz lagnute jaja do turkusańcu. Te są takie wegen ważne. To groni, wszystko coś dawam, albo coś cynim za przyrodu, a co za te teżki, aż tym wygumiewasz, aż namakają futora tak dalej, jo użytne. Wesobne te gusańce, te mygu, aż ja wiem, jano te kukawy żrasz, tych kosmikudla. Ale zawiesi, gaś te się zapupowali, a pen są to miatelicy. Te oryo żerone, w tych nietopyraku, w tych teżku, a tak dalej. Ale te gusańce sami, to szafują jano ta kukawa. Ale takie ta kukawa nie może po milionach tych gusańców zeżrać w maju, juniu. To nie szafują. To groni, to pomaga na każdy pad tym zwierzętom, srowe popytowasz, a struktury w krainie, ale to nie można nient, aż ta gusańca, albo ten przednik jest utamany, albo nie przyjdziewicy.
1: Ale by pomagało temu.
2: Ja, na każdy pad. Lepiej jak z garom przeszło nieco mu pojewasz.
0: Ja, nieco cynisz za naturu, za przyrodu, indirektnie teke pomaga przeżywo dubiowemu szkodnikoju, to groni przyrodoszczytar z barku Jens Martin Gregor Klimio se z nim rozganiał.

Feriowe Tippmame Savas, wette Vichego, a Östi Asch, da Kenza, Leschowskich Prosnino, Doživio Familie, Sejichimi, Nadvere Serskego Musea, Serski Jnune, Nawok. To wesebne Pschitom jo, Asche mogu Jichien sami uprobirovasch, potakem se aktivne obzielisch, a to przy wapaniu kokota. Cewie Asche niama ju pszałego kokota, a Jichi teken nie rejtuju na pszałych koniach, na dzisiejszym przymierzony part zgonił szo około wapania kokota tego starego nawoga sprzed chrześcijańskimi karyniami. Se wie, aż starysze nie są uzamknione, toż tu adaptację serskiego żnionego nawoga uprobirowasz, każ są szykone, mogą teke raz być żniony kral albo żniona kraluka. Jo, we Sarskem Muzeu hobe mischte, wetwitschego, a üsti aschto könnsa ferio, a tove wetwarenskich zasach, Musea.

Zachopio se nowy tydzień, a z tym takie nowe rety w naszej muzyce tydzienia. Nasza kolegina Stefanie Krautzholz buża w tym tydzieniu duce w Baltikumie, a w tym słyszysza wytnie, już ci to a drugie ten tydzień w naszym programie, a my przeważujemy jej ulet z naszą muzyką tydzienia. Przedny spiół słyszymy w litowskiej spiwarki Pauline, w jej spiłie Westein w zachodności Grony z imię za drugim, Przyszasz zas, a ja niamku co tomu dooberaš prozne zlubienia, któreż znaju już dwojko, a co ze mną cyniš, westein, we zachodności.

Drugi feriowy tydzień jest zachropił we feriach grasz. To pasują, smysły myśleli, dlatego grają z wami żinca szach. A to księżycznemu miazu narodnemu dniu szacha. Sme pojedali ze Sarbom, ako ze siłą a duszu szach grają, a wyn myżą nam ulicu wasz kaktos tyju scenu okowo szachachowy chyszy buzu ugleda. Jo, ale nie pierwszy raz czuwam dobry start do nowego tydzienia życzy. Ja som Ania Kochoj-Czwarcowa, so ja sa vím, až čo zašaltovali.

0: 2, 3. Žižik Radio.
1: Žižik Radio.
0: Euer Wasch, Žižek Sebastro.
2: Ja, schöne Mischke, wie Lubiziši Dialininta dokradnie słuchasz. Nasza Mischka, ta w naszym czoinku, ja wielgin wacna. Znajesz o to? Mysza je nicht den pomagasz?
3: Joras było, a to jo już dawno, dawno. Mała mysz ja dwójko spała. Słońce ja ju ubożiło. Myszka zewa, a se uprzestrzewa. A pen groni. Och, co se mnie pisz? Wena gleda, a gleda. Ali niżi nijo żedno mloko. Ach, se wena myśli. Ja pejdu kukroje. Ta mam loko. Vena jo kukroje. Luba krowa, mi co se pisz, daj mi mloko. Krowa przemysluje. Gaś coś mloko misz, daj mi czału. Misz glieda, a glieda. Ale niżi nie żadna czała. Ach, se wena myśli, ja pejdu kwuce, tam a czału. Wena żo kwuce. Luba wuka, mi co se pisz? A krua mam loko, ali wena co czału misz? Luba wuka, daj mi czału. Wuka przemysluje. Gasz coś czału misz, daj mi wedu. Misz glieda, a glieda, ale niżi nie żadna weda. Ach, se wena myśli, ja pejdu krece, tam ma wedu. Wena żo krece. Luba reka, mi co se pisz? A krowa mam loko. Ale wena co czału misz? A łuka ma czału. Ale wena co wedu misz? Luba, Rika, daj mi wedu. Rika przemysluje. Klacz, klacz. Gasz coś wedu misz, zaspiewaj nieco. Misz se jaseli agroni. To ja megu. A pytom spiewa.
4: Każde miasteczko, a jako gwizdki,

0: Ja, synagiam, a schwischer tekes, bokojom, lubizisi, rzucę wam. Przasza redne, liszajcki czas.
1: Raz, dwa, trzy!

0: Ja, dubio, pschiednik, ja, nascher Thema. Gregor Klim, Peter Dalis, Jensom Martinom.
1: Musse mit Tomo Spektakel, Pitschko, pschiklido wasch, ako, luge.
2: Ja, schau wir. An nichts net Paniku kriegen, nur schon tak. Pschätze net den Gatsch, du kanunus garum, was ich, tak, wird schilasch. Dann nehmen wir schon die Wettergrone durch. So mehr sagen.
1: So mogu ja, ako Vesobina, ako Svojska Vesobina, getovaš, ja som citao, až da je užitne zvierita, napšikvar Njetopr, abo Jasko Lidski, kabe ja dao jim veci miestno, abo gniezdo, abo za nich nieco cenio, by to znaš nieco přinieslo.
2: To přinieslo všetci nieco. Lec přešivo tomu všetnikoju, abo drugim škodnikam, to přinieslo všetci nieco. Also gar ta krajina mają się struktury, tak krycki, wiele bomu, albo gaty, albo uki kęcz nie są przewidwone wycocone. Ja, aż te zwierzęta mają sro, te teżki na przykład, albo takie żywe włosy, takie kęcz lagnute jaja do tych kusańców. To są takie wielkie ważne. To groni, szybko coś dawam, albo coś cynim za przyrodę, also za te teżki, aż tym mygumiewasz, aż namakają futora, tak dalej, jo użytne. Wesobne te gusańce, te mygu, aż ja wiem, ja no te kukawy żrasz, te kosmikudla. Ale zawiesz, gaś te się zapupowali, a pen są to miatelicy. Te oryo żerone, w tych nietopyraku, w tych teżku, a tak dalej. Ale te gusańce sami, to szafują ja no ta kukawa. Ale takie ta kukawa nie może po milionów w tych gusańców zeżrasz w maju, juniu. To nie szafują. To groni, to pomaga na kuszt pad tym zwierzętom. Srowe popituwasz, a struktury w krainie. Ale to nie można nient, aż ta gusańca, bo ten psiednik jest utamany, albo nie psiżowicy.
1: Ale by pomagało temu.
2: Ja, na kuszt pad. Lepiej jak z garą przeciwko niczemu bojowasz.
0: Ja, nieco cynisch za naturu, za przyrodu, indirektnie teke pomaga przeżywo dubiowemu szkodnikoju, to groni przyrodoszczytar z Barko Jens Martin Grigor Klimio se z nim rozganiał.

0: Zadkula.
1: Hatsch du namiestnie abo doma przed radiom? Ja witam was wszystkich najwutrobniejszo k dżęstniszemu wusywaniu Zadkule. My smy so dżęsa zaso z naszym słuchomobilom na pucz po Łużycy podali, a smy se to radworia dojeli. Tu przyszpotniszczu wubydżuja so dżęsa zaso mustwa na rajniszczomaj, a zahaja z dżęstniszym wubydżowaniom truł pojcu biczczury. 5 stacjów hiżo za nami leży, 4 stacje, a finale smyża so hiszczy wuracz, biczczura se po takim hiżo zaso pomogu k kunci kila. Što se po takim hiszczy do radworia doju nie, to niech spiesznie nakwata, a wy wiesce, nic na najlubszy kłobuk zabyć. Soby so wieczor pak prawie poradził, nie smy nimo dobrej naladzy, też dobra huśba falować. Tuż mila przeracz nam raz, što se dżęca za nas przyjotowała.
2: Witajcie, dżęca wieczor sem za was pisany huśbny miks wupytała. Nie słyszycie jenuś jędzysku a serbsku huśbu, ale też portugizisku ze znatym titulom balada spywaria Gustavo Lima.

0: Hi, Sito, mich das war da total du nice Chas. Gutet in a Public Viewing, rano vodnio a nozu trikovecevac, a so wieso so svojimi pšečelemi na kikavubilcevac, štu vusletki na lipje tipuje. Da vucini na kujže pat Sito, mich das war, gotreš su, wieso nimo bičture, highlight du da lieča byli. Ale vodla daja vod rianich vokom Miko za pšila dovario, su Sito, mich das war, deši še cilje druhe začišče zaostali. Berostprawie FIFAs Climate Blind Spot New Weather Institute zawinuje Turnier mianujcy z najmniejsza 9 milionów tonu CO2-äquivalentu. Wiatrzacz beczało 80% z toho, wuczynia przy tym litanski wopkat, po takim szil transportu z Litewami. Przebywaniszcza merchandise a gastronomia zawinuje dalsze 1,3 miliony tonu CO2-äquivalentu. Niemotor je wohne Sponsor FIFA Volio Konzern Saudi Aramco tut uns zuscha k najwiertschim Sani Roger Ream Wopsita na Switche a wuziwa Sporto ist Sponsoring so bis zwei Image polipschiu. Ale wuzio z najmniejsza bagmasa FIFA ze swoimi niemoraliskimi Sponsorami a ze na profit orientowanym czyninom po totalnie tradicji sytu ich mistrzostwo. Hina kaczczera wieczor na finalu mistrzostwo. Tam mea churajore mienuzy kiprynie murazi wystawiznach gopaskich mistrzostwo po prynie Po czasu, po hodzinu przestoku, a nic jenoż piatnać mięczin, kajś regule poprawom przedpisaja. A to jenoż to dla, so by so moa kajś od Superbola znata Halftime Show przewieźć. Z tym, pakie FIFA swojskie prawidła ignorowała, a wamała. Sportu i komentatorojo pokazachu na to, so doa przestałka sportu sam nie czuje. Wustów w umiocu Madonna, Shakira, BTS, Coldplay a Justina Biebera, jest owo dziela publikum Andrzej Psiuzała, druzy pak nie bichu w nowej zabawie za czas przestałki przesyczeni.
1: Love! Love!

0: Wilicznych prosi nachryka za so kuje, że pądzielu ab do pieska zabulom skakać, prażonu gobasku albo pomysły jeść, a so nadziejeć, że może swojski team z cipola beach-tury zatkule prynie miestno wudobyć. To na tyś wałki przed rajniszczami, a podle nich su przeco ze zajmowanymi przyjadowerymi pielniny. To laż to wabi poprom serbskich młodostnych, kiż nie wobdziela so na turnierie, kuje, tydzień znowa se do najszelakorichszych serbskich wiesku dojeć. Nasza zatkula Kamila jest so raz za nas morosnych napraszowała.
1: Ja jedu kiedy zatkula bić, tu kiedy ja tam cele wyle przeczelo zase widzim, kiedy nie idu ty na naszą szulu, a tu kiedy ja tam szacę dobra nalada, ty dobry jeszcze.
2: Mi są wosy, by ta atmosfera tam szacera lubi, jen może se tam ze swymi przeczelami zetkać, przy podlaku z volleyball ladać, a w pozadku poprom też przeczera kuj hudźba bieży, a mi są to jednory lubi, co może tam romadze siedzieć.
3: Ja poprom szacę tam subrać, że sima tam, to jak się wyle zlaczy nie, ale jeli subrać. Na raju, ja to za to dla kuli, tak już wiele znate ludzi trichisz. Przecież szok w jednej piczu, a nie szok dobre kiedzi dawe, a te kuli w oblacz. Kata tam o ta kraja.
4: Ha, to ja szacę na jara dobra możność. Dziś może ja moich przeczelu, przyjął z nich, zase widzieć, ha, co rozmę, ha, przy tym kusnisz to dobre je, albo pije, ha, ze przeczelem i se zase widzi, gdyż to takie we szydnym dniu nie ocele możno, ha, to

Pane Preiso Mini Messi, Schakosti Vuvice, Geistisch Stil, Racha, Vobio, Coperio, Messia, Ayamala, Podobni. Witzoko, je dżewat na czlitne, wytutych mistrza swach jedne rota cilio, a jedne rota psiotoo. Mimo titula świtoo mistrza, jest i morosny tysiżo titul europejska mistrza zdobył, a to to runia jako najmłodszy raja wystawiznach europejskich mistrzostw muskiej kopańcu. Tedy jeszcze krótko po swoich synatych narodinach. A jeszcze małki fun fact, czera na rajniszu Niestal so Jamal a Messi k prvnjemu razi začkavoj. Předživat na šličami s tým jenujúce starší Jamala za svojho synka fotoshooting s tedy 20-letným kopariom Messiom pod dôrstva FC Barcelona dobyvoj. A tak, jak tomu došlo, so je Messi Lamine Jamala předživat na šličami před kameru kúpal. Tedy hišče v Pielurách, dženca jako jeden z najsilnejších kopariov sveta, je potek im včera večer Lamine Jamal Messi napřečo stúpil a jemu pokazal, jak so svetové mistrovstvá do budu.